no hej cele cienkie, mulczki, mulczelki na niebiu. To pak dżynca tak niebo stane wybiegł dnia z silniejsze pomroczy, tak na meteorologoja wieszcza. Dżynca zmiemy minucy wiac, mulczelu hać słońca, tak oni praja nietko jeszcze mamy 12 stopniu. Wybiegł dnia stupa żywe sliebro na 21 do 22 stopniu. Deš z deščem, abo z menšimi švielami smieme dženca ličič, a to popudňu kýba skýrje večo, a tiež júce smieme zase viace z močelu dežli svunca, tiež júce môže sa pokapač, ale potom od piatka sem, a tiež sobotu cúve konci dženia smieme jenož malo močelu, za to převážne svunca, a tiež živé sliebro potom zase stúpa. Na temperaturę hać to 28 stopniu. No i to są to la krasne wulady za zjadko niższy kunc tydzienia.

Anic Vulka Voda, ale salopne prajne Vulka Roma, da ta leži v Zorjecu, tam, kde špie so piatk nedaloko, voda če punželu nedaloko dvonišča dom sypnul. Nedom z mene Matti G-Spoke za nas aktuálky z Vúžice a tiež do Zorjeca, chce mi netko viezo ešte poladač. Ci v osobe, ktorýž sú sa tam pod Romadu zubili, da sa dotaj všetko ešte namakali nie sú, tak daleko update. V noci sú tiež dživa tam všetkým domským drbeli na kvílku před to nič, předtož jsou pomocnice tam v noci pfun odstahili, krotko do ponoce to by, a potom jsou vězat již šitke rohe vuklumpali, tak se tam opravdu já co žádný pfun neje, so nebych ho ještě větší strach trebali tam mít při dživách. To je po informacjach policie tež dle trauha hat später poprom planowane. Miestem paketuta akcja zakončena, tak je policia z Džiliwa. Nitko tam hižo dale pytaja za tutymi ciomi vosobami. A tež koło boku podlanskich domu dobi so nitko dživač, tam ma so jednaščina z najmniejsza zawieścić, a potom może pomocnicy znowu dalej pytać za ciomi osobami, kotrzyż buchu tam drie bunżelu zasypane. Są to z najmniejsza ci osoby, każ policja z Dżili psy szako tam hiżo od bunżele sem pytaja. One są też hiżo viackruč, než to tak rec načúchali, kaž policia z Džili, tu iš policia z toho vukáča sa svoj snano tiež viac hač si vo sebe potromadu.

Was menschen no panapo chestchich hier dobranje przyjemojes budysko studia Mati Aja Katka. Anitko podamysa z wami z buduszina znowa do zorelca tam mienujcy wszako zabiera nitko pomocniku i że no ha jeden a po dnia tutun zase pane dom a so teike nicht der Pomocnika, ma Pomocnica am Nähe scheune, da muss es ja wissen, dass Kuschde z nas myslić, Zorelska wonjewa wobora tam je, tisch wonjewi wobornice ze Zgorzeleca, a dobrowolne wonjewa wobory, kajsch tisch technicki pomocny skutk, tam namiestnie za ciomi ludzimi pyta ja kotrysz buchu zasypane. A ja ze buchu pomocnicy, a pomocniki takie zasadzenia, też lipe zniesli, ma THW swójski staraczelski team, kiedyż woni niemskie nujnarskie agentury zdzila. Tunle team jedyś iżo tam wzorel co namiestnie, a lara za pomocnikami. Kisztannaty przy padach kasznietko zorel co też swusza, za wobczelen hiszczras roma dżesedża, za suborycza, a szitko to, co su dożywili, zromadnie przeżywaja. Jak długo jednotliwe pomocniki tam zasadzeni wostanu, to jest tajnie cele indywidualny rozsud. Dziś sowieso też ludzie ze staroczelskiego teama sobą podla, woni sobą rozsudza na zniesetun, albo damny to, albo doby wąs na tola na swoją służbę tutym palcze spuścić. Często ham scy na uro czasa potem za so nohaj do swojego połania, do swojego żywienia, a moja zawieść jeszcze cywu kwilu z tym też emocjonalne czynić, toż co tam wiczeli, a to żywili pomoc pak dostanu to przeżywać, a tu ta pomoc daje też wzorecu. Nie tylko hiżo od czerosho namiestnie.

Potička daje penena z lutymi terminami, a to już podamy sa dżęca najpred raz do Kruščic, tam wuradzuje menuce Gminska Rada, a to wieczo sedmich wysydoni Wužica w Gminskim a Kulturnym Centrumie. Miestrujem rieczo tam wo odstronieniu szkody wody dla wypiestowani. Die Schrakeczanska Gminska Rada so dżęca zetka, a to na wieczo pieczich w tamniejszym gminskim zetkaniszczu. Serbske wodzenia po Małym Wielkowie poskiczy dżęca dr Lubina Malinkowa. Start je wieczo szestrzych, a to na Cinzendorfskim namieszcze w Rakecach, potem przyzamknie se potem czołorska rozmowa. Wola kohoš je jistna šula, ižo cvu kvilu jo, za toho mam sčilvace poskytk vo zajmavostkach a nuostkach ve Vopkadže ponže dženca menuce na Vopkadnem kubvanju v Gulovje. Vitani su tam šeduším šoferojo auto, kolesovario, a tež pešce. Potekim die mal kurz das nas. Nimska Wopkadna Straža predstaví tam miestrujem tiež nové pravidla ve Wopkadže. Za počátk je večer sedmich, a to v Gulovje v hostčencu štát Hamburg. A tiež v Voklicach zetka sa Gminska Rada, ale to nic dženca, hakle jutce, večer sedmich, v Gratuni, Vonjovie, Vobore, v Smičkecach. A z tym jest dybkom Cybilki na 6. Dobry start do nowego dnia. Tu przyje nam nitko też Krzysztof Cysz.

Aniet Kopokazam vam Putsch do naszych socjalnych soczu, a na naszą app MDR Serbia. Also du App Wojcinic, respektive naszą internetu stronu, doch so prawie wupfaci, przetoż sme zase wozywili nasze nuostrze we wobrazach, kruta rubrika wykotrysz. Pokazamy wam stajnie krótkie widia wo aktualkach ze serbskiego świata. Tak na przykład mamy tam video o tym, jak je so wczera przepadało drężenach podpisane zryczenie o finansowaniu założby za serbski lud. O tym podałku informujemy was wiedzą też we wobrazach. Nasze nowe web pojeszcze, to tam makaczysz jako każdy tydzień na naszych internetnych stronach. A tam widzicie miasto im też wiesowe impresje z budariec statoka w Jasince, czyż co so kapon w spiewaniu w obieczywali. Najlepszy zaspiewa 104,5 razu w hodzinie, a wiesowe miasto czawo psy dżerju do byczerju możecie się wieso też we wideo w obladacz. A wieso nie poprachuje też za so w obrazy mie metaniu przy najkrasniejszym wiedrze, a to miasto im w Kruszczycach, w Dobroszycach, w Worklecach, a tyż w Zecach. Tuż nie skończcie rany w obrazy, gdyż nasze w obrazowej galerii wysoszy, a wiesz też na naszych socjalnych sieciach.

0: młonia, ale za niczym nie słodzi. Tejś wajuczyło, nie by przewiele z nim započeć mło.
1: Po takim niczo za naszą rańczu całtu.
2: Nie, mieć definitywnie tej lipę słodzi.

0: Policia SG.
1: Wo sypnienem domskim w Zorolcu to zonicze zanika k dżesacz mięcino wierce. Dalsze informacje. Zastunice wojewódzka policajska rewira są bądźlu wieczowe rakecach kolesowary kontrolowali. Test wuda są mięsze niemale 2 promili alkohola wykry. Są e-bike dobysze musz tuż stejowa stajcz. Nie znači su se u noce na Bonđelu do pince vjace svojbnoho domu na Nimelorove v Budešine zadobili, što su dokone pokradnili, nije išće znate jasne pak je za naparahu zadobivario vicnu škodu niče 10 euro. A na A4, pola poučnice, je Bonđelu večer šofer Audija dosorne zrazu, što racice čilitne s obšitem nesrani, mene zboža mi je šosona, da je menice slaknova, a nasta vicna škoda niče 10 000 euro.

Perspektive, wo kubwanska wopsahi, wuminenja, sapschistajenje, geistisch, porschadanska, asdobom wuswolenska Prozedure. Jutze, wot popotnja zjoch, wo bohwanskim informatiskim Zentrum je Agenture za dziewo budyschenje toje. Na zariadowaniu możecie so tisch online wopdzielić, jeli nie możecie tam wosabinsce nimo skoczyć, szajden hać online abo wosabinsce przyzywić, możecie so za informatiske popotnjo policje, w Budyskiej Agenturie za dziewo.

0: Jena Boas mich.
1: Serbski Rozwus. Po jeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Założbowa rada żada się od ludowego nakłonnictwa domowina hać do klituszego nalecza jasny wujczły koncept do przysiada. Tole rekne dyrektor założby za serbski lud Jan Buda po czerwszym posiedzeniu założbowej rady.
3: Ukadzisto szabietun wujczły koncept nakłonnictwa, kiedy nietko iż od drugie leto przedleży, gdzieś pajo radicielam wiadome było, że ten wobłok beletrystyka kus przemało strategiczce wopisane w obsałowie. A k tomu jo te oczakowanie było, że nakłonnictwo stok k tomu pozicjonuje, gdzie je to ciężiście, nic czekać na manuskrypt, ale proszę ty so starać, o to zoso tam nidzie pisa, gdyż in wobuk faluje, a tobie poprąd nas to krade, zosu nie prali, mobuchmo rady, mo mieli takie strategiczne przemysłowanie za przyszłe leta, kiedy woprodzie te wopsowe usmierzenie na kwanistwo opisuje.
2: A wiace w wuslitkach czerwszego posiedzenia założbowej rady słyszycie niekak za bilk godzinę. W Rakecach wuradzuje Gminska Rada Dżęca w nowej sztworci Rakece Ju. Ona ma na 18 hektarach mies niedeszej komerniu Swini a wiesny komuna stać. Tam planuje prywatny inwestor niekotre przedawanie a tankuniu, ale też wiacere bydlenskie domy. Dżęca doby Gminska Rada wiacere przyjoty skwalić, zo mu inwestor dale planować. Susadna komerna Swini, kotraż był lecze 2018 zaurena, pak nie od nuotwara potrychena, za nią przeco jeszcze za inwestorom pytaja. Dworstwo Zorabia Lipsk ma nowe przedsedztwo. Na czerwszej zromadzieźne uzwolichu Cyryla Marka jako nowego przedsedu. Miesta przedsedka je Leonie Wenslec, a wo finanse stara sobie przychodzie Katalina Wonarec. Dale bu przedsedztwo rozszerene z przyradu, zoso nadawki lepiej rozdzieluje a koordynuje. Przyjony tydzień czwartek przeproszuje Dworstwo Zorabia Lipsk potem na swoje mieje metanie. Zaurenje porodowej stacji a gynekologie Kamenskiej Koronie ke konce meje ma przedseda domowiny Dawid Statnik za Kamenc a wokolne gminy za porażku. Kajż wun wieczera w ozywienym stejszczu informuje, słucha stacja za nią k zakładnemu medycyniskemu zastaraniu, a je swojbam wiestota, przeduszym w wiesnych kończynach, kotry su zakładne stóp serbskoho żywienia. Dale Statnik przypoznaje, że jest miejscowe należność czy ważność serbskość uwiadomiło, a to runia, że je poronna stacja w Kamencu dziel serbskoho riecznego ruma. Serbsko-nimska filmowa sycz Wóżyca film podpiruje protest przeciwo planowanym skróceniam spychowania filmowego namrywstwa. Bez spuszczomnego spychowania rozy strach za so historyjskie paski zubia, ryka miestrujem w protestnym liście założby DFA a Związka Niemskich Kinematyku. Spychowanski program za filmowe namrywstwa 2028 kończy. Z pomocą programa buchu w kooperacji ze Serbskim Instytutem też wiacere serbskie filmy digitalizowane. Serbskie a wóżyjskie filmowcze a filmowcy są netko namówieni akcją podpierać, a list związkowemu ministrze za kulturę Wolframie Weimary posłać. Przy Holeszowskim hacze pola niesłaci dwa su letuszy monitoring spiewatych ptaczku zahajili. Od meja hacz do augusta tam by wowuku cywo związkowo programa spiewate ptaczki popadnu, im rynku przyczynia a je zase na swobodu puszcza. Zamia je taki liczyć a zwiścić, jak są rozmnoża a przeżywia. Kajż przyrodowa centrala w Budyszynie zdzieli, by prynny dzień z początku miejżo dość uspieszne, najepacz mijolinia su cija sztocy czy ptaczkam, što na czeszelakich dróg Użin moli rynku przytyknąć. Wosebitość bie kusowa żunka, kotraż ma rynku z leta 2022, a nietko po uszym zdaczu we bliskości Lenie. A to one wiechu, nasze połyszczek iż namakacze na naszej internetowej stronie, runę takież w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: W Budyszynie pokaza żywe srebro tu chwilu 15 stopniu, k tomu czaja niekotre mroczne na niebiu. Teraz dżęca dale przewodza z blakami, zmijemy też raz słońco. W Budyszynie one runę jeszcze rynę swyczy, aby tak małku snapu, so pokaza mnie z mroczelemi. Od popołudnia zmijemy potem też szwiele, a nywetra są możne, a maksymalnie 22 stopniu dżęca zmijemy.
0: Stuj się, że dodrzesz ten, a nie po aż 4 popuczu, ale przez Radeberg, tu trzeba dżęca trochę więcej czasu, niekak 10 mniejszy nut liedrbycze się zaplanować, wopka co trochę kopi, dodrzesz ten nuc.
1: Serbski rozwóz.
0: 5 Menschen, wenn ihr bewusst mich hier, muss Matthias dreimal dobre Ranje. Als podobner Start, znamaj, hat deutsche Wetsche, hieß du sowas aus, war mit dobre Ranje.
2: Hallo.

0: Polícia z G.
1: Wo sippnien im Domskim wesorel zu sonnitsche, kutko ponapo dziewitschich jetz informatio. Zastunice Wojewódzkiego Policjanckiego Rewira su bądźlu wieczo w Rakecach gole suwaria kontrolowali. Test wuda so miejesz niemale 2 promili alkohola wykry. Su e-bike dobiesz mu sztuś stejowo stajcz. Nie znaczy su so w noce na bądźlu do pince wiace swybnego domu na Niemöllerowej w Budyszynie zadobili, što su dokładnie z nią pokradnili nie znate. Jasne pak je, so na parachu zadobywario wycnu szkodu niedze 10 euro. A na A4 po Lapučnice je bądźlu wieczą szofer Audia dosłony zrazu. 40-letny są przy tym niezrani. Miene zboża miesze sonata je menuce slaknowa, a nasta wiecna szkoda niedze 10-10 euro.
2: Máte nedom tu přímní vostanie? Môj reči môj nedom dále vo policii. Nic pak vo nuinkách policie ze Sachske. Ale podáme sa potom do Hamburga.

0: Jana Budziewiczyk.
1: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Założbowa rada żada się od ludowa nakłanictwa domowina hać do kletusza nalecza jasne wujczuje koncepty do przychoda. Tole rekne dyrektor założby za serbski lud Jan Buda po czeroszym posiedzeniu założbowej rady.
3: Ukadzisto szabietun wujczuje koncept nakłanictwa, kiś netko iż od ruje leto przedleży, gdzieś pajo radicielam wiadome było, że tun wobwóg beletrystyka kus prze mało strategiczce wopisane w obsałe. A k tomu jo te oczakowanie było, że nakłanictwo co k tomu pozycjonuje, gdzie jest to ciężiszczo. Nic czekać na manuskrypt, ale proszę ty so starać, bo to zoso tam nidzie pisa, gdyż in wobok faluje. A tobie po prostu nastok rady, co są nieprali, mobuchmo rady, mo mieli takie strategiczne przemysłowanie za przychodne leta, kiedyś woprodzie te wopsowe usmierenie na koniec to opisuje.
2: To rekne dyrektor założby za serbski lud Jan Buda. W Rakecach wuradzuje gmieńska rada dżęca wo nowej sztworczy Rakece Ju. Ona ma na 18 hektarach mies niedyszy gomianu swini a miesny komuna stać. Tam planuje prywatny inwestor niekotre przedawanie a tankuniu, ale też wiacere bydlenskie domy. Dżęca dobi gmieńska rada wiacere przyjoty skwalić, zo mu inwestor dale planować. Susod na gomianu swini, kotraż był lecze 2018 zaurena, pak nie od nowa twara potrzechena. Za nią przeco jeszcze za inwestorom pytaja. Dorstwo Zorabia Lipsk ma nowe przedsedztwo. Na czeroszej zromadzizny uzwolichu Cyryla Marka jako nowego przedsedu. Miesta przedsedka je Leonie Wenslec, a wo finanse starosowe przychodzie Katalina Wonarec. Dale bu przedsedztwo rozszerene z przyradu, co so nadoki lepe rozdzieluje a koordinuje. Przyjony tydzień czwartk przepłaszuje Dorstwo Zorabia Lipsk potem na swoje mieje mietanie. Zaurenie porodowej stacji a gynekologie Kamieńskiej Koronie k końcu maja ma przedseda domowiny Dawid Stadnik za Kamieńc a wokolne gminy za porażku. Kiedy on wieczora w ozemienem stejszu informuje, słysza stacja za nią k zakładnemu medycyniskemu zastaraniu a je swojbam wystota, przedewszym we wesnych kończinach, kotryż su zakładny stop serbskiego żywienia. Dale Stadnik przypoznaje, że jest miejscowe należność czy ważność serbskości uwiadomiło a to runia, to je poranna stacija v Kamencu djel serbskeho riječnego ruma. Serbsko-nemska filmowa sič Vužica film podpiruje protest przeciwo planovanim skročenjam spichovanja filmova namrjostva. Bez spuščomneho spichovanja roze strach zase historiske paski zubja, reka mjestrujem v protestnim listče založbe DEFA a zvijaska nemskih kinemateku. Spichovanski program za filmova namrjostva 2028 konči. S pomocu programa buchu v kooperaciji z Serbskim institutom tež viacere serbske filme digitalizovane. Serbske a vužijske filmoče a filmoce su netko namovjeni akciju podpirač a list zvjazkujemu ministri za kulturu Wolframi Weimari posvač. Při Holešovskim hače pola njesvači dva su letuši monitoring spivatih ptačko zahajili. Od meja hač do augusta tam ve vovuku cova zvjazkového programa spivate ptački popadnu, jim rynku pričinja a je zaso na svobodu pušča. Zamier je ptački ličić a zvistčić kak so rozmnoža a preživja. Kajž přirodová centrála v Budešine zdjeli, bie priničen spočatk mie hižo dosť úspěšne. Najebač mýho linia sú cia štoceči ptačkam, što na češelakých družin môli rynku přitekneč. Vosebitosť bie kosová žunka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušiem zdaču v blízkosti lenie. A to one bichu, naše povestče kiš namakače dale. Na našej internetu je stronie rune takéž v našej app kiš rika MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: W Budyżynie pokaza żywe slebro miastem 16 stopniu, ale je pomroczene. Z blakami zmiemy dżęca też raz słońca wybiło dnia. Od popołudnia są pak też szwile, a nie wiedra możne. Maksymalnie 22 stopniu dżęca zmiemy.
0: Kiedyśbu na aż 4 mies zorelce ma drężdżanami mies spocznicu a ciroszkom Drježdžane sever, tam so vo komikne vopkat kopi 4 km doho, dokiž ste tam defektne LKW nekak 20 minčinu, lehe tam trebače.
1: Serbski rozvoz.

Sibylle Ginadziewicz, ja? A tu su nasze pogiwe. Gminska Rada z Kroszczyc zetka so dżęca na swoje posiedzenie wieczo 7 w Gminskiej Sudanii. Tyż Rakaczanska so dżęca na posiedzenie zetka, a to iżo na wieczo 5 do runia gminskim zetkaniszczu. Serbske vođenje po malom vijeku je poskeći dženca dr. Lubina Malinkova večo šestčih po tekim malom vijeku je na Cincendorfskim namješće je štart a potom podača se zromadnje tam bose. Potom či zamknje se tiž pčularska rozmova na tuto přeprošuje Serbska pčulnica. Vo zajímavostkách a novostčách v Vopkadže punče dženca na vopkadnem kumvanju v Kulově. Nemská vopkadna stráža vám tam tuto novostky predstaví. Dženca večer 7 v hostčencu štát Hamburg. Štúž sa za vokupvanie abo štúdi pola policie zajmuje, môže sa jutce informovať. Wot popudnia cioch w Połowanskim a Informacyjskim Centrum je Agentury za dziwo Budyszynie, wot mówia nauszytkę praszenia przystajenski poradziowa zjazdku w je policję. Na zarejadowaniu możecie się też online wopczylić, szajdne pakać online albo w osobinsce, jeli zajmujecie się za studi albo wukupowanie pola policję, potem so za tute zarejadowanie pola dziwo je Agentury Budyszynie przysyłcie. Daloko k našim pokivam.

0: Wesibnas Jachin Nashogom Mistas Chorona to Adruge Swishali Vesbuje, Ve Turistiske Informatsi Kotbus Service, Vemischenske Hali, Net O Bebliskoschi RBB Studia, Zgönjosho Uschi WC, A Teke Jo Bemogalizo Dojivish, Kurtke Dostenosho Teketam, Vet Ninta Pabituju Noe, Vesibne Vejenje, Postare Mistje, A To Ze Serboku, Zabino, Zigoviu.
1: Josh ist wosibne pokazujo na te serbske korinje togomista, predne zasidlinje Vužicano, hove Vužice ve Hošobusu, a teke až me žincejšne specifika mesta možeme ho doživiš. Dokulaš mamo ho vjele serbskih institucijo v mesče, me mame iniciative a projekte, napšikrat serbske rejovanje a spivanje.
0: Jo, a teke šo okobo serskih drastvo zgönijú gösti vet Sabine Zigovie. Bodeska oblacona uvita Sabine Zigova gösti, ale nicia na pötomnosti okobo drastve co gösťom přeražíš, teke druge vesibnosti pšašanje jo jano lidsto zveno žio šo v zaplanovanem casu.
1: Vižin je trajo nekak potera gožine, a my możemy ho w starym mieście szukne ważne stacje dożywisz kęcz su wosebności. Na przykład Serbsku Cerkwiu, Serbsku Ludowu Banku, Serbski Birtel tego miasta, Serbske Wumiestwo, a teke na przykład żoja Paulina Krautzowa statkowała, aber co się teke zajemne, aż teke Ludwig Leichhardt, a Karl Blechen z tym mewi serbski maszeri, a z tej akogole serbski doma pojedali.
0: Ja, wet ninta mężesz osy przyzjawisz w Kotbus Service ho na Barlinskim namiestnie 6-4 wozu za serbskie wierzenie po starym mieście ze Sabinu Zigoveju. Za kupku z maksymalnie pisz, a ci rzeszcza wesobami oto mężna.

0: Tuji uja sha birtsa a barce ve zagrodach a napelach jinse yo svito jin zoko ale tak deres im nijo beshkom nashe zoko isu abgrazone ze zmenu klima se přibližuje jo noe vinik stoj uja předžory a mi by mogli gronish jo to aziatiski šerešen vin jo se uja ve pötviacone nímske rozpřestrejo bramborske a sakske nisu ešte žiadnoho namakali, ale experte gronie, až nemá, že veci dvojko traš. Mekolika Gregor Klim vie k tomu veci.
1: Problém je, ta družina, ta žerio mjodové psovky a také živé psovky a druge insekty, ktoré oprošujú naše rostliny, to cenie naše šeršenie, naše domorodne teka, ale v jadnom takém vúlu tie nové družiny, tie aziatické, jo ich viele, viele veci exemplárov a v drugich regionach już markują usłitki, producują mniej płodu. Jeszcze mają nadzieję, aż w percecznej niemskiej się tak nie uprzestrzeją. Dlatego, gdy kuszt to meldować, każ egzemplar albo wól namakają, spoznasz mężesz azjatyckiego szerszenia na tom, aż ma żółte nogi, nic brune, jako te nasze szerszenie, żółte a oranżowe smugi na ksiebiesie, a czarną głowę.
0: Ja, aziatyski szerszeń stoi ta gronione jużo przed żuriami. Ku temie słyszysz o jeszcze więcej w serskim programie, tak ze serskim biologom mamy przed kpiedasz, albo ze serskim cukariom.

Planas gronie jej hanka, jo dokumentariski film z lita 2023, reżyserka Grit Lemke ulicuje w nią w swoich serskich kareniach. Na filmu w prezentaciu z rozgronom jo wam kazany żinca wiacor do łoponowego zala Lubinie. Ludowa usoka szula Dumia Bota, a Lubinska mieszczanska biblioteka szuch zajmco uczebnie przeprzosujote, jacor zegar na poszukiwanie. Dialitambisch. Da ist eine Novosti, ist mir auch Pomusitze, Gregor Klimsawas.

0: RBB Serbski program.
1: Kościel stupaju, to petrefio teke Serbu. W stolicy wabie za lepszego mięcze nowego szczyta, a kto organizirio przyjdący muziku we festiwal za mięcze nową muziku, te a dalszne temy nento we naszych powieściach, a ujo Gregor Klim, dobry dzień. Z nowym finansnym dokronom jo dyrektor założby za serski lud Jan Buda peczmanu cora na pesyżeniu założbowej rady budyszenie planowańsku wistość, a to aż do 2030. Do Petry Fioteke żyłoby miestna rycnych motivatorów w Dolnej Łużyce a miestna Dolnoserskiej Kulturnej Akademii, w Nisusy Mogalinen to pedlejszyż. Na drugim boku musi się zabierać założba ze stupającymi kosztami Serskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyszynie. Tuchylu cakają na twarskie dowolności, pedrożujoli z projekt dalej mają pak jeszcze u drogi Gronni Buda.
2: To są szakorakie plany. Mamy pozycje, kiedy możemy szmarnąć w wysokości niekak 2,5 milionów euro jako rezerwu. Potem mamy takie pozycje, kiedy możemy zapłacić przez założbę ETA, kiedy to nie dosaga. A ta trzecia opcja jest, że przedamy ten dom na Dwornicowie, kiedy to Instytut Ninto luczy. A to jest niekak jeszcze raz niekak 800-900 tysięcy.
1: Serbski Forum Wiede jo najwyższa inwestycja serbskiej założby. Do niego deje zasięgnąć Serbski Instytut, Serbski Kulturny Archiv a Budyszynski Serbski Muzej. Można jo, aż jego koszty stupają już 500 milionów euro. Za ten part musi założba sama filojuce pieniądze zapłacić Gronni Sakskie Ministerstwo za infrastrukturę. Na parlamentarskie snidanie jo przepszasowa żinca zajecia mięczenowa rada we zwieskowym sejmie Baliniu. Pedla przecedaria rady Dawida Statnika stej se wet serbskiego boka obżeliwej Hartmut Leibner a Judith Čočina. Ves reżiściu jo stojowo pominanie a szorduju autochtone mięczene zapisane do zakładnije kazni. We togo nażijaju sebie wiecie szczyta glidejuce nastupajuce rasizm we towarzyszności. Pozitivne signale sú prišli ved frakciu Gronni Hartmut Leibner. Pšauniske pšašania pak nie sú dodiskutirované. Mienčanová rada planuje dalšne zaredovania, aby babili pla ved posvajencov za týmu. Digitálne skolovaš přes všo, což kdy raz jo se Dolnoserbske napisalo. Na tom živa Serbski institút. Nento jo s tým kšat stali. Na portálu Zorabikon jo vezjavio nový inventár Dolnoserbskego písmojstva. Jadna se voliščinu celého šišťaného písmojstva ve Dolnoserbske rece až do leta 2024. Zapisane sú historické rukopise, ako také novšie knihy a časopise. Inventáre byš riet zakúštigo kenč, co cytaš a přeslížiš originálnu dolnosherskú riec abo ju naukňo, Gronni casnikárska pejedarka Madlen Domašcena. Inventár nie je ešte kompletné, ale se dali doponio Gronni direktor instituta Hauke Bartels. Przyjduce leto, kde se vetnieš międzynarodne muzikowe festival za mięče nowe riece v Európie. To, co fryzyjska organizacja Liet International. Wenn i uwołaju organizację mięczyną, taki festiwal we swoim regionie zaredowaś. To jo wielkie upominanie Gronni koordynatorka Tjelen Kalsbeck, słysza ga k tomu festiwalu dobre miestno, profesjonalne nagrywanie a finansirowanie. Przedbliżę, aż ekspertowa jury upytają umiejące za festiwal. Umienienie przy slinnych udaszach wed Lied International jo, aż spiewają nowe tytele bieze uzesza we swojskie mięcze nowe ryce. Przy slinnym ubieżowaniu 2024 na kubie Korsika jo predna raz Lena Hauptmann spiewała dolnoserbski titel.
0: Jadro.
1: Také svinčné vietro ako cora viece nie, ale také, že dešť nie obšišiel až do tých miest. To môže sa ešte zmeniť, viac sa vecakujú band dešťu v mrokavu z 5 cora, žinca maximálne pritom 22 gradov, vyče podobne, 21 gradov a zase viece svinca. Úglede zakonc týženia budú lepšie, sobe tu vecakujú samo lešovské 7 a 22 gradov.

0: Redaktor ku naszego sarskiego tyżenika nowy casnik mam ninto przy telefonie to ja Jill Francis Kettlitzolz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja som już słyszała, aż możina, aż dzisi stoje ten raz w fokusu. Na kaki part?
1: Jo, na jeden part już na prednam boce, żoż gledamy pićku sled następny stwierd gledosa, tam su zwiesili nam szu w Janszojcach. A przy tej gośpie już się przedstawiło 6 letosnych konfirmantków. A nam szu już się zwiesiła z farajom Kurtom Malkom. A dalej mamy wesrych nowego casnika. Gacesto taki dwójny bok, żoż maszo na dwiema bokoma, a koste se naprzeciwo. Wieste temu wyszerzyszczo, a to su im ten raz Możina a Zisi. Jo, a gledajucy na Zisi, jo to na przykład letosny finale cudańskiego ubeżowania. Jo, żoż se obżeluju Zisi ze serskich hortów. Szykne takie horty dolnej Łużycy. Żoż my żoż uknuś, a nałożyłaś serską rycz su pödla byli, a to jo wiegin wiaseliwo tych zaredowariów, to su serski muzei Chrzebus, rycny centrum Witaj, a teke spiechowańskie towarzystwo Chrzebuskiego serskiego muzeja, ako to organizuju, a ten raz jo to był gwonie w rukoma Maxa Bagańca, w rycznego centruma. Jo se wie, to jo wiegin wysypna wiedza, żysi tak przed publikumom, cytasz, a w finale to su szykne derje majstrowali, a jo, kto z tej weto tej doby szaria, albo kto ja doby szarka, we westej starstwowej kupce, my rosza zgodnisz w nowym casniku, a wacy, gledamy na przykład za sej dodeszna, żoż bydli tej kecura, Anoszt, a Etka, coś tej z tej zasej z handawej, myżam już przerażisz, a z tej swiesiwej prytny narodny żyn. Jo, nieco coś my górzysz i se oglądasz, a znasz tego przedsytasz. A nasza reagowa, tam na przykład jo se podawa Katalin Poradzkojc, nasza szefredaktorka. Na sprawiny festiwal w Chrzebuzu, to jo było przed dwiema tygodniami, a w tym rozprawio.
0: A w rubryce Portret tygodnia możesz o tego nieco pobytować.
1: Jo, jo, sledny tydzień jo był wysypny burstak, albo burstak wysypny je wysobiny, a tej jo pestrzony po trzej tydzienia. To ja Maria Likowska-Winklerowa jeszcze raz szykno dobry k jubilejnemu narodnemu dniu, taka zasłużona, angażerowana, pilna wysoba, jo se to tylko raz zasłużyła. Cały bok w nowym casniku dostać, a to ja tylko wiegin rytne foto, znasz, nie to ulicą głupości, jo, ale foto w wzrastwie, z miejsca to wiegin spodoba, jo, a tylko foto ze zachadności sużyl tego przynoska. Kęcio napisał Horst Adam. A ja, my mamy takie drugi portret, jedną drugą jubilarku. A, no ja, to luźne, ja, aż ta jedna jubilarka, ja pisała ten tekst, kęcio się pośiegł na tą drugą jubilarku, to groni Maria Elikowska-Winklerowa. Ja pościła przynosk Marianie Worakowej, k żywie szasę temu narodnemu dniu. Takie jej jeszcze raz szybno, to najlepsze.
0: No pensy jaslimy na nowe udasze naszego serskiego tyżenika, nowy casnik, a se wie, aż nie su to te jadnuczka, a te kelenicka. My możemy zase narodzkę być na szykne drugie.
1: Jo, tam da ja jeszcze, wiecie, jo, oglądaj się to raz.
0: Goni Jill Francis Kettlitzolz, redaktorka naszego casnika.
1: Momencik, proszę. Jo? A my życzymy szyknym cytariam a cytarkam redne swetki.
0: Jo, se wie, to życzymy takie już.
1: To smysko rozabyłej.
0: Aż to przyjdę cego raza.
1: Jo.

0: Wiecie ja, dass jetzt hast du das Schmorzinski-Magazin Moderator Jakob Priedigkeit vom Groni zum Apretk.
1: Vitaj schon na nowe Bubak. Ho, w studiu Josa Was, wasz moderator Jakob Priedigkeit. Scho, jużo naske na wiczejsze ustrzewanie? Pytakem pesta jesza usze. Ho, su nasze teme za Bubak w maju. Nasza luba Larisa Kabyszolc, Josa Seras Pötler. Wena dajo wam małki update wird swoich negajsznych sobo ukniku. Co cynie DSG absolwenty nięto p abiturie? Jo, jożywienie ich zaniasło, a dajczne zaprzymujące doglede do casa p abiturie dostaniosze wicze wird Larisa. Mimo tego słyszymy Johanu Szernigolc. Wena jo hyści na DSG, a myżo tomu albo drugiemu uknikojo wet was samo hyści dalej pomagasz. Szako zaszych kęć hyści przedmiot fizyku maju, jo wiczejszy przyniosk wysypnie zajmne. Johanna jose ze swawnejo fizykariu a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zabierała. A nie zabysz co my? Karolin Kühne. Wena jo z siebie przeszanie stajeła, kak uznam ma muziku wyżywieniu ludzi. Za to jo se teke niekotarych swych przyjaciół przeszała, aby tu wiec uzgoniła. Kak ważna muzyka naprzód hyści za młodych ludzi jo, co weni słyszy, a kak se ustatkują na ludzi. To wicze we ustrzewaniu zgoniszo. Pytakem, zaczęty szo wasz bubak. A jolic, cośo uslyżisz, kak se muzyka na was ustatkujo, pen, nie treba szo zeszłym akle, aż do wiczego cakasz. Ho, jo Michael Jackson, rock.

Kutem pilnym zwierzętkam żyńcają światowy dzień pcoku, kto mu słyszysz o planaszakem? We prawozu susy przed kotkiem zmakali lubowary historyckich trekario. Nasza reporterka Jozawa Stambuła, a ja teke pijedała ze Serbą, który sztosz ten event sobu organizują. A pekletniamy z wami teke szti do nowego utasia naszego serbskiego tyżynika Nowy Czasnik. Zmyslim, masz se zasi ufasio, bez też przy radiu.

Planas gronie jej hanka, jo dokumentariski film z lita 2023, reżyserka Grit Lemke ulicoje wenjom w swoich serskich kareniach. Na filmu w prezentaciu z rozgronom jo wam kazany dżinsa wiacor do łoponowego zala Lubinie. Ludowa usoka szula Dumia Bota, a Lubinska mieszczanska biblioteka szuch zajmco uczebnie przeprzosujote, wiacor zegar na poszestrzych dialitambysz. Dalszne nowości z mio pomusicy Gregor Klimsawas.

0: RBB Serbski program.
1: Kościół stupaju, to petrefio teke Serbu. W stolicy wabie za lepszego mięcze nowego szczyta, a kto organizirio przyjdący muziku we festiwal za mięcze nową muziku, te a dalszne temenento we naszych powieściach, a ujo Gregor Klim, dobry dzień. Z nowym finansnym dokronom jo dyrektor załośby za serski lud Jan Buda, peczmanu cora na pesyżeniu załośbowej rady budyszenie planowańsku wistość, a to aż do 2030. Do Petry Fioteke żyłoby miestna rycnych motivatorów w Dolnej Łużyce a miestna Dolnoserskiej Kulturnej Akademii, w Nisusy Mogalinen to Petlejszyś. Na drugim boku musi się zabierać załośba ze stupającymi kosztami Serskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyszynie. Tuchylu cakają na twarskie dowolności, pedrożujoli se projekt dalej, mają pak jeszcze u drogi Gronni Buda.
2: To są szakorakie plany. Mamy pozycje, kiedy możemy szmarnąć w wysokości niekak 2,5 milionów euro jako rezerwu. Potem mamy takie pozycje, kiedy możemy zapłacić przez założbę ETA, kiedy to nie dosaga. A ta trzecia opcja jest, że przedamy ten dom na Dwornicowie, kiedy to Instytut Ninto luczy. A to jest niekak jeszcze raz niekak 800-900.
1: Serbski Forum Wiede je největša investícia serbskej załožby. Do njego deje zašeknuš Serbski Institut, Serbski Kulturný archív a Budyšinský Serbski muzej. Možno jo, až jego košty stupajú už je 50 milionů euro. Za ten pát musí załožba sama filujúce peníze zapvašiš Gronni Sakske ministerstvo za infrastruktúru. Na parlamentarijske snidanje jo přepša sova žinca zajedša mjenčenova rada ve zvijeskovem sejmje Balinju. Pedla předsedarja rade Davida Statnika stej se ved serbskega boka obželivej Hartmut Leibner a Judith Čočina. Ve srežišću jo stojovo pominanje a šorduju autohtone mjenčene zapisane do zakvatneje kazni. Ve togo nažijaju sebje veci ščita gledajuce nastupajuce rasizm ve tovarišnosti. Pozitivne signale sú prišli ved frakciu Gronni Hartmut Leibner. Pšauniske pšašania pak nie sú dodiskutirované. Mienčanová rada planuje dalšne zaredovania, aby babili pla ved prosvajencov za týmu. Digitálne skolovaš přes všo, což kdy raz jo se Dolnoserbske napisalo. Na tom živa Serbski institút. Nento jo s tým kšat stali. Na portálu Zorabikon jo vezjavio nový inventár Dolnoserbskego písmojstva. Jadna se voliščinu celého šišťaného písmojstva ve Dolnoserbske rece až do leta 2024. Zapisane sú historické rukopise, ako také novšie knihy a časopise. Inventáre byš riet zakúštego kenč, co citaš a přeslížiš originálnu Dolnoserbsku rec abo ju naukňo, Gronni casnikárska pejedarka Madlen Domaščcena. Inventár nie je ešte kompletné, ale se dali doponio Gronni direktor instituta Hauke Bartels. Přijduce leto, kde se vedneš mjazenarodne muzikové festival za mienče nové rece v Európie. To co frisiska organizacja Liet International. Wenn i uwołaju organizacje mienšeno, taki festival we swojom regionie zaredovaš. To je wielike upominanie Gronni koordinatorka Tjelen Kalsbeck, słyšaka k tomu festivalu dobre miestno, profesionelne nagrawanie a financirovanie. Předbíže až expertová jury upytajú umielce za festival. Umienenie při slinných udašach ved Lied International jo až spívajú nové titele bžeze úzeša ve svojské mienče nové rece. Při slinném ubižovaniu 2024 na kubie Korsika jo prednaraz Lena Hauptmann spívala dolnoserbský titel.
0: Jadro.
1: Také svinčné vietro ako cora viece nie, ale také žiadny dešť nie obšišiel až do tých miest. To môže sa ešte zmeniť, viac sa vecakujú band dešťu vechom rokovo z 5 cora, žinca maximálne přitom 22 grado, vyče podobne, 21 grado a zase viece svinca. Úglede za koniec týždňa budú lepšie, sobe tu vecakujú samo lešovské 7 a 22 grado.

Vice Bujova Hesha Buzuchi Ras Vitainski Svijin Kleb Asol Saubelario Abelarki Mesta Grajo Mekute Gösbe Kusdejin Pasujuz Spiu Kleb Asol Jove Mogich Kulturach Ritual Vitania Sageschi Tag Teke Ukraine Akos Biva Oksana Bilosir Text Spiva Uchabnie Vitame Vena Pobijom Jase Drugim Sledujuz Vitaisho Granicewa Ukraina s wielkiej uczobnością na rubie byczym kasz przysut. Pedawam wam klip a sol.

0: Wiecie ja, dass jetzt hast du an Schmorzinski Magazin Moderator Jakob Riedigkeit vom Groni zum Apretk.
1: Witaj schon an Ove Bubak. Ho, v studio Josa Vas, wasch Moderator Jakob Riedigkeit. Scho, jużo naske na wiczejsze ustrzewanie. Pötakem, pesta jesza usze. Ho, su nasze teme za Bubak w maju. Nasza luba Larisa Kabyszoic, Josa Seras Pötla. Wona dajo wam małki update wet swoich negajsznych sobo ukniku. Co cynie DSG absolwente nieto p abiturie. Jo, jo żywienie ich zaniasło, a dajczne zaprzymujące doglede do casa p abiturie dostaniosza wicze wet Larisa. Mimo tego słyszymy Johanu Szernigolc. Wena jo hyści na DSG, a myżo tomu albo drugiemu uknikojo wet was samo hyści dalej pomagasz. Szako zaszych kęć hyści przedmiot fizyku maju, jo wiczejszy przyniosk wysypnie zajmne. Johanna jose ze swawnejo fizikariu a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zabierała. A nie zabysz co my? Karolin Kühne. Wena jo siebie przeszanie stajeła, kak uznam ma muziku wyżywienio ludzi. Za to jo se teke niekotarych swych przyjaciół przeszała, aby tu wiec uzgoniła. Kak ważna muzyka napszałdu hyszczy za młodych ludzi jo, co wędzi słyszy, a kak se ustatkują na ludzi. To wicze we ustrzewaniu zgoniszo. Pytakem, zaszajty szo wasz Bubak. A, jolic, co się uslyżyć, jak se muzyka na was ustatkuje, pen, nie trzeba się zjeszczym akle aż do wiczego cakasz. Ho, jo Michael Jackson, Rockwell.